dwuma bɔ ne korɔ no wia no ɛnyɛ nyansa firi sɛ deɛ woguo no wobɛtwa is coming ti asɛmpa no ɛnyɛ nyansa wowɔ berɛ a bɛba ma wo nso abie adwuma no bi ama wo nso afa nkurɔfoɔ agum deɛ wode yɛ obi no obi de bi bɛyɛ wo tia nti ɛnyɛ nyansa Enti na Bible sɛ nyame akyiwade kɛseɛ baako ne sɛ wobi dwene ne nnua ho adwembɔne ne biaa meka kyerɛ wɛ memetie deɛ woyɛ no m'ani nye ho woyɛ obiibi memma hɔ simple like that